Da vita na dakika 29 akauga okolela ngai tango nyoso ate mwana ukarerera bagu mudenya rokere no tugo.